trofe wa kiskwata safa salombi arivali naiva nisnamara ameikuta avikotelezi piroka fwa kiskwata safa miakon zetelezi kipo Richard M.

Kacha ni kibutata. Yuku mamera fela ripoto kakuli. Amukayo na hana ripoto za tuka. Sari mashala fela. Luzo liteni, ma program za chali pizza. Isari one smash with chali muta kwezi.